0: so much.
1: Wybiła druga w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę Wam wszystkiego dobrego.

0: Ósmy, serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17. W Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bo jest ten moment, że jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30. To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
1: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Wybiła 9 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.
4: Słuchasz Radia Meteor.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać bez...

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Witamy.
8: Tu zespół Dog in the Fog.
9: I słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteo.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Promocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: chcę. Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Tęsknisz za starymi, dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
0: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

dziećmi. Słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasnofolią będzie ciepłe.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Sokso.
7: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
6: słuchacze Radia Meteor. Ahoj.
7: Yo.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11:30.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
8: i Dawid Krawaczyński. Jesteśmy Mikromuzyki. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
6: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

0: nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Radio Meteor.

0: 20:05 na zegarze, a więc pora na kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. Dzisiaj w składzie
1: Ziemowit Dziopa,
2: Maciej Chwaliński
0: i Wojtek Piasny. Ja tydzień temu powiedziałem, że mam nadzieję, że będę mógł przywitać tutaj słuchaczy powiedzeniem, że mamy 3 drużyny w lidze konferencji, najlepiej 4. No, udało się w 50%, można powiedzieć, dlatego że generalnie awansowały te drużyny, które miały awansować, można powiedzieć. No bo już umówmy się, że Jagiellonia i Lech miały ten awans już zapewniony po pierwszym meczu. No i w drugim dopełniły dzieła, ale o tym sobie powiemy za chwilę, bo zaczniemy tak trochę może inaczej od meczu Widzewa z Lechem.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie do tych słów sprzed tygodnia ty wróciłeś. Ja mówiłem, że awansuje 2,5 drużyny i trochę miałem rację z Markowem, bo no była dogrywka. Tak. To takie można by zaliczyć, myślę.
0: Można tak powiedzieć, ale no niestety nie sprawi to, że Raków swój mecz w lidze konferencji zagra, zamiast niego zagra Hajduk Split. Ale o tym powiemy sobie za chwilę. Tak jak mówiłem, zaczynamy od meczu jednak ligowego Lecha, bo Lech w końcu wrócił do rywalizacji ligowej meczu z Widzewem na wyjeździe. Lechowi w Łodzi od kiedy widzę wrócił do Ekstraklasy, gra się generalnie dosyć ciężko, bo dwa razy Lech przegrał, raz zremisował i tylko raz wygrał do ostatniej niedzieli i teraz mamy drugą wygraną, która jednak nie przyszła łatwo.
1: No z pewnością nie przyszła łatwo, chociaż początek meczu był obiecujący. No już w tej 22 minucie spotkania Lech prowadził 2-0 po golach Antoniego Kozubala i Alahiara Sayatmanesza, więc zaczęło się naprawdę, naprawdę świetnie, ale też mimo tych dwóch strzelonych goli w tej pierwszej połowie obraz meczu był inny, bo

0: Wracam tak, do tego.
1: No na pewno, przepraszam ci, przerwałem, ale chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że Robert Gumny jest zdecydowanie w tym sezonie w lepszej formie i to Gumny powinien być pierwszym prawym obrońcą, no natomiast ten Frederiksen chyba jednak nie jest do tego do końca przekonany.
0: Nie jest, zresztą nawet na konferencji prasowej w ciepłych słowach raczej się o Joelu Pereirze wypowiadał. Z reguły tak jest, że gdy opinia publiczna mówi, że dany zawodnik Lecha Poznań sobie nie radzi, to Frederiksen idzie w zaparte. Doskonały przykład to jest Mateusz Skrzypczak albo Brian Fiabema
1: nawet to przez jest
0: jakiś czas, kiedy dobrze prosto sobie radził na treningach. Więc widzę w tej pierwszej połowie stworzył bardzo trudne warunki i czuć było, że wróci, że ten remis będzie. Natomiast już ta druga część spotkania to jest inny przebieg gry, szczególnie ostatnie pół godziny to widzę został zepchnięty do głębokiej defensywy. Lech dochodził do akcji. Też mam w głowie sytuację, że Gustav Berggren był bardzo bliski gola po jednej z niewielu dobrych wrzutek Lecha Poznań w tym meczu, ale tam niewiele zabrakło. Nie pamiętam jeszcze, chyba strzelił, bo minimalnie
1: obok słupka tak. Prawego bodajże. Ja uważam, że ten mecz Lecha był no właśnie dosyć niespodziewany, bo Lech tak nietypowo dla siebie grał z kontry, a to Widzew raczej w pierwszej połowie atakował tak poważniej. No ale trzeba przyznać, że te kontry były bardzo dobrze przeprowadzone, były to bardzo ładne akcje zespołowe Lecha, no i przeprowadzali je piłkarze, którzy są w najwyższej formie, czyli Sajat Manesz i Wolemark, i daj Boże im zdrowie, żeby tak dalej było, bo wiemy, że na przykład zdobywca pierwszego gola, czyli Antoni Kozuba, wypada na parę tygodni, co jest na pewno dużym dla Lecha zmartwieniem, zwłaszcza dla trenera Frederiksena. No ja bym powiedział tak, że Lech był bliski tego meczu z remisowania, czyli w sumie przegrania, bo dla Lecha 3 punkty w każdym meczu, jak wiemy, widzę, to raczej jest może nie obowiązek, ale coś, co jest potencjalnie przez fanów uznawane za coś, za rzeczywistość. Za rzeczywistość. Słowo. Złe słowo powiedziałem.
0: Zdarza się tak. Zdarza.
2: Za nawet najlepszy.
1: Pewnik. To miałem za pewnik, a tutaj tak nie było. No i w sumie Lech te 2 gole stracił po błędach najpierw Pereira, a potem Mateusza Lisa, który w bardzo dziwny sposób stracił gola, bo nie wiem, jak bramkarz może nie kryć krótkiego słupka.
0: I Pereira poniekąd trochę też, bo też powinien zdążyć za tą akcją, no, nie oszukujmy
1: prawda.
0: Się.
1: No, nie powinien takiego błędu popełnić i to jest kolejny błąd, który taki popełnia. No. I dlatego no, Robert Gumny oczywiście też błędy popełnia, ale mi się wydaje, że nie aż takie jednak.
2: No, Gumny jest pewniejszym zawodnikiem w obronie, no i to wiedzieliśmy, tak. Nawet jak Pereira był w tej najwyższej formie, to i tak zawsze odstawał od Roberta tym grą, szczególnie w fazie defensywnej, ale co do tych bramek, które sobie 2 samobóje strzelił, tak już mówiliście, a Wolemark to jest chyba najlepszy piłkarz w ogóle w tym sezonie, jak na razie asystuje, strzela, robi dużą robotę. Coś, czego nie robił w rundzie wiosennej rok temu, bo jak wiemy wrócił i grał dobrze, tylko że brakowało tych liczb, a teraz tej dobrej gry dołożył bramki,
1: asysty. Też był po kontuzji, pamiętaj, to wiesz,
2: no,
1: to było
2: tak,
1: nagranie
2: ale, no,
1: tej pewności.
2: Tak, ale po kontuzji, no to wiesz, no to jest kilka miesięcy, a nie całą rundę, ale grał dobrze, taka prawda, tylko że brakowało tych liczb, a teraz...
0: Miał pecha,
2: to prawda, miał dużego, w sensie nawet dużego pecha, bo tam koledzy marnowali patelnię, chyba pamiętam, że ten mecz tam, jak Luisowi Palmie na pustą bramkę wyłożył i Palma chyba nie trafił w bramkę, tak. Nie pamiętam teraz, jaki
0: ale
2: to
0: dobrze,
2: był...
0: że teraz się Palmie udało.
2: Tak,
1: teraz
2: tak.
1: Się no to... Palmie udało.
2: Ale według mnie Widzew zrobił bardzo podobny błąd, jak zrobił przed tygodniem w meczu ze Śląskiem, czyli cofnął się do tej defensywy i raczej nie próbował już atakować, tak samo było tak samo było, gdy wygrywali wtedy 3-1 i też zremisowali, czyli stracili te 2 punkty, teraz tracą jeden punkt, no...
1: Teraz są 3.
2: Nie, no i jeden raczej punkt, bo mieliby remis, tak to...
1: A, okej, w tym sensie.
2: Ale razem tracą 3 w sumie,
1: razem
2: tak,
1: tracą
2: to bardzo
1: 3, ale
2: słuszna uwaga.
1: Warto też wspomnieć, że przecież Widzew tutaj grał w pełnym składzie, a nie w 10, więc tym bardziej jest to zaskakujące.
2: No, widocznie taka była taktyka pana Wukowicza, by się cofnąć, bo wiadomo, że jak Lech wygrywa już 2-0, to kibice, jak już mówiłeś, jak biorą za pewnik to, że mecz jest wygrany, szczególnie, że Lech wyglądał bardzo dobrze do straty pierwszego gola. Taki Lech europejski się mógł kibicom przypomnieć. Miałem nadzieję, że taki też niedługo będzie. Ale co do Widzewa, to wygląda to coraz lepiej. Mam wrażenie, chodzi o tą grę, bo są zalążki. Fornalczyk też daje dosyć dużo. Szczególnie mi się bardzo podobał w pressingu, bo dużo biegał i też przyczyną tego pewnie była ta zmiana, bo widać było, że już był wyprut

0: z siły, mówiąc kolokwialnie, przed tą, za niego wszedł Biut, taki nowy zawodnik.
1: Tak. Wszedł za niego...
0: Nowy chyba skrzydłowy, debiutował.
2: Tak, nowy skrzydłowy.
0: Ale no, generalnie to Widzew no, stracił. No, Ziemowit był na meczu i mówił, że cisza była dosyć duża, jak Bartek
2: Zdrowski. Cisza nawet w transmisji była słyszana.
1: Tak, no to było niesamowite, bo ten stadion Widzewa też ma taką akustykę, no i oczywiście też nie można zabrać tego kibicom Widzewa, że tam robią spektakularną atmosferę i jest głośno, bardzo głośno przez cały mecz. Natomiast ta końcówka ta cisza uderzała. No i mi się wydaje, że to była jedna z takich najbardziej pokręconych końcówek w Ekstraklasie od dawna.
0: Tak, no, szczególnie, że tutaj sędzia, nie pamiętam nazwiska, chyba Łukasz Kuźma?
1: Kuźma.
0: Podyktował karnego, ale no jak się okazało, tam dwie rzeczy nie zdziałały już przed tym domniemanym faulem, bo nie wiadomo w końcu, czy był, czy nie było faulu, już tam piłka...
2: Raczej tego faulu nie było, bo sobie, ale to było lekkie odepchnięcie, powiedzmy, mogło być.
0: Ja sobie marzę, żebyśmy kiedyś mieli jakiegoś swojego eksperta sędziowskiego, który by nam takie sytuacje rozstrzygał. Mam nadzieję, że coś zrobimy w tym kierunku, może jakiś budżet, czy jakiegoś eksperta byłego sędziego, co sędziował B-klasy i A-klasy i takie różne rozgrywki.
2: Ja bym powiedział...
0: Tłumaczył.
2: Ja bym powiedział tak, że okej, no możemy się spierać na temat karnego, bo może był. No ja nie jestem sędzią, więc mówię tylko to, co myślę, ale to, że sędzia boczny nie zauważył, że jest spalony, no to no, trochę...
0: Wojtek, no wiesz, jesteśmy w parze walu, tak się zdarza, że ten sędzia jest spalony, ale nawet dosyć często.
2: Chodzi o to, że...
0: Ja bym powiedział, że bardziej to, że nie zauważył, że piłka wyszła poza linię
2: bramkową, to też
0: bramkową,
2: kolejna
0: bo
2: kwestia.
0: To mi się wydaje,
2: tak.
0: Bo ta piłka tam nawet nie była stykowa, tam po prostu widać było, że wyszła, jak się przynajmniej takie, no może nie aż tak jak ze słynnego meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa, jak sędzia zabramkowy wcześniej nie widział, no ale to też było
2: no,
0: dosyć
2: to jest
0: wyraźnie.
2: Podobny błąd i ja uważam, że ta cała sytuacja z tym karnym, to jest wisienka na torcie po prostu tego słabego występu sędziowskiego, bo sędzia się w tym meczu, po pierwsze, bardzo słabo sędziował, po drugie, mylił się w obydwie strony.
0: Tak, i takie głupie też błędy takie popełniał. Czasami pozwalał na za dużo, czasami na takie głupie faule, które nie do końca może były faulami.
1: Bardzo losowo gwizdał, mam wrażenie. Nie było ani pozwalanie na grę, coś, kurczę, miał problem sędzia Kuźma z tym, żeby się zdecydować, co robimy w tym meczu, w jaki sposób, czy dajemy szansę trochę na więcej, czy bardziej restrykcyjnie sędziujemy i...
2: Wydaje się też, że Widzew powinien kończyć w dziesiątkę ten mecz, ponieważ Mariusz Fornarczyk postanowił po prostu po upadku piłkarza, ja nie pamiętam kto to był, ale to nie ma znaczenia, Pereiry, po prostu go kopnąć i w meczu Pogoni z Zagłębiem takie coś skończyło się czerwoną kartką.
0: No, Łukasz Kuźma, no, to nie były jego zawody, a to dziwne, bo sezon temu powiedział, że to był jeden z lepszych arbitrów w polskiej klasie.
2: Tak.
0: Nie wiem, może go przytoczyła ta atmosfera, ten taki mecz, bo jednak Widzew i Lech to są dwie duże marki na polskim rynku. W ogóle plus taki dla Lecha, że w ogóle swoją ostatnią porażkę Widzew Lech właśnie zaliczył w Łodzi.
2: Tak,
0: to było chyba na początku marca. I od tego, że to są same mecze wygrane, bądź zremisowane, to wielki szacunek, bo to się nie zdarza zbyt często, żeby klub w Ekstraklasie taką serię nachował.
2: Ja przeczytałem, że to jest najdłuższa seria Lecha bez przegranej od 2012 roku, więc całkiem dawno. Jeszcze jedna kwestia po tego meczu. No, wszyscy wiemy, jak wyglądała ostatnia bramka dla Lecha, ale i tak uważam, że Bartłomiej Drągowski i tak bronił w tym meczu dobrze i kilka sytuacji dla Lecha groźnych wybronił i generalnie w ostatnim okresie gra dobrze. Natomiast no, ta trzecia bramka tylko i wyłącznie na jego konto idzie i na pewno jest no, takim dużym... był to duży błąd po prostu. No, nie da się tego obronić.
0: Drągowski jak dla mnie w tym sensie jest jednym z lepszych bramkarzy, widzę. No i te dwa w sumie w tym meczu błędy, bo też miał też takie jedno niepewne wyjście
2: jeszcze...
0: na przedpolu.
2: Tak.
0: Tam chyba Janik Aniero strzelał, ale tam piłka w końcu chyba obrońca zdążył do tej piłki dopaść.
1: Też ale... Aniero nie dał z siebie wtedy tyle, ile powinien dać, mam wrażenie.
0: Tak, ogólnie słaby mecz Janika Aniero. Trochę nie wykorzystuje tej szansy, którą los dał z kontuzją Iszaka, żeby sobie trochę więcej pograł, a paradoksalnie, gdy Iszak był zdrowy, to Aniero grał w miarę dobrze. Dziwne dosyć.
1: To jest,
2: można powiedzieć, zagadka niczym z archiwum, z archiwum Mix.
0: Albo on potrzebuje tak zwanej rywalizacji, ale Drągowski bardzo pewny punkt szczególnie też dużo wybronił w meczu Widzewa ze Śląskiem, to też interwencja, szczególnie po rzucie wolnym, chyba tam Palma strzał tak ładnie, tak sytuacyjnie nogą wybronił, to tak. Mi się bardzo podobało.
2: I też strzał Wolemarka był taki tak, dosyć tak, no, groźny.
0: Ale Lis też miał kilka fajnych interwencji, oj, ale ta bramka to faktycznie, no nie wiem co on wtedy sobie myślał, no może faktycznie, że ten Fornalcie będzie chciał taką podać, taką piłkę wystawić komuś na piąty metr, no ale to i tak powinien tam do końca czekać, no to taki głupi błąd. No generalnie Lis jeszcze się chyba dobrze nie wszedł w te buty Bartosza Mrozka, bo Mrozek...
1: że się wtrącę, wiadomo, że w tej chwili Zniszcz Pruszków wyeliminował Krakowie z Pucharu Polski, że poszedli żdówkami.
2: Tak, też właśnie.
0: No ostatni raz Zniszcz był tak mocny, jak chyba Mariusz Musiele ich trenował, mi się wydaje. A teraz nie wiem, kto jest trenerem...
1: Jakiś komputerowiec.
0: Mówisz? Za chwilę zweryfikujemy, kto jest trenerem popularnych...
2: Popularnych Zniczy.
0: Szkopa.
2: Tak, popularnych Zniczy. Jeszcze myślę, że jest to bardzo ważne zwycięstwo. Tak jak mówiłem, Lech w Łodzi raczej radzi sobie średnio, a tutaj kolejny mecz wygrany, no i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Wcześniej w czwartek Lech grał mecz rewanżowy w Thun w Szwajcarii i myślę, że raczej nie będziemy się rozwodzić na temat tego meczu, no bo tam...
0: Taki sparring bym powiedział.
2: Ten mecz, tak, no ten mecz był właściwie bez takiej większej wartości, bo każdy wiedział, jak będzie to wyglądać. Szkoda, że po strzeleniu pierwszego gola dla Lecha Lech się no trochę jednak no przestał się tak angażować w grę i stracił te dwa gole, bo można było tego uniknąć i zwyciężyć po prostu. Nie,
1: można było zagrać z troszeczkę większą pewnością siebie, ale no koniec końców nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań co do tego meczu. Myślę, że remis jest dobrym wynikiem. Dalej jest biorąc pod uwagę Ekstraklasę i europejskie puchary, cieszy w ogóle to, że od tej porażki z Aarhus też Lech nie przegrał żadnego meczu, bo i tutaj też trzeba pochwalić trenera Frederiksena za to, że klub, że zespół cały kapitalnie zareagował na bardzo, bardzo ciężki moment.
2: I to jest też różnica między tym, co się tutaj wydarzyło między tym, jak to wyglądało na przykład, kiedy Lech odpadł ze Spartakiem Trnawa, bo wtedy absolutnie się to wszystko posypało, chociaż no może nie od początku, bo potem Lech miał jeszcze okres, że mecze wygrywał, no ale jednak ostatecznie John van den Brom stracił tą swoją pracę, a Lech całkowicie sezon zawalił i myślę, że za to trzeba trenera Frederiksena pochwalić. Jutro jest mecz zaległy z Jagiellonią, więc myślę bardzo też ciekawy mecz, chyba dwóch najlepszych polskich drużyn aktualnie. A za chwilę powiemy sobie o meczu, nie tylko o meczu Jagiellonii w Gruzji rewanżowym, ale też o innych meczach polskich drużyn w eliminacjach do Ligi Konferencji.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Olechu z Thun w eliminacjach do Ligi Europy już sobie powiedzieliśmy dość krótko, ale nie było za bardzo o czym rozmawiać. Jagiellonia Białystok pewnie wygrała z Iberią. Górnik Zabrze uległ AS Monaco 1-4. Również można było się tego spodziewać. Sam trener Gasparik mówił, że to nie jest zdecydowanie ta liga, ale na pewno mogliśmy się więcej spodziewać od Rakowa Częstochowa, który uległ 2-3 z Hajdukiem Split, i to chorwacki zespół po 16 latach walczył awans do europejskich pucharów.
2: Ja powiem tak, że tydzień temu mówiłem, że jeżeli Raków nie awansuje, to będzie to bardzo niemiła niespodzianka i negatywna, no i tak jest, no bo prawda jest taka, że Raków trochę przegrał na własne życzenie, dlatego że wszystkie te gole były stracone po bardzo dużych błędach obrony. Pierwszy po błędzie Trelowskiego, który no, nie obronił po prostu piłki po rzucie rożnym. No, ja uważam, że no, niestety jest to bardzo przykra niespodzianka, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Raków to jest klub, który dużo daje polskiej piłce w Europie, a tutaj no, ten kryzys, który trapi ten zespół od początku sezonu, no już tutaj był zbyt duży, żeby nawet wyeliminować Hajduka, który no nie jest jakimś wielkim potentatem europejskiej piłki, który od 16 lat nie awansował do żadnych europejskich pucharów. No ale tutaj, mimo że nie grał nic wielkiego, to jednak przepchnął ten mecz.
1: Tak, przepraszam, bo tak się wtrąciłem.
3: Nie, proszę bardzo.
1: Z pewnością Raków przegrał to spotkanie na własne życzenie. I w Rakowie tak naprawdę każdy zawodnik obecnie grał poniżej swoich możliwości. I troszeczkę też powątpiewam w to, czy piłkarze, którzy no są w Rakowie jeszcze od czasów Marka Papszuna, po prostu nie potrafią grać w żadnym innym systemie gry, bo ci nowi piłkarze, których Raków ściągnął, może poza Emrelim, bo on się coś tam stara, no też nie są trafnymi transferami. No i też widać tutaj brak odpowiedniej ręki. Już trener Kroczek, tak jak miał dobre wejście do Rakowa, no bo utrzymał klub w czołówce tabeli, dał Rakowowi szansę na grę w eliminacjach do europejskich pucharów, więc swoje zadanie tak naprawdę wykonał w poprzednim sezonie, ale no już ta kampania go przytłoczyła i mi się wydaje, że to przygotowanie Rakowa do tego sezonu też wydaje mi się, że pozostawia wiele do życzenia, bo no, jeśli chodzi o piłkarzy Rakowa, też są problemy z tym, żeby normalnie biegać przez 90 minut, a w tym Raków był zawsze akurat, wydaje mi się, dobrym zespołem. To nie wygląda dobrze. Wydaje mi się, że tak jak byłem zwolennikiem trenera Kroczka dużym, tak już to wyzwanie z Rakowem w Europie go przytłoczyło zupełnie i cóż, będzie musiał zejść z pewnością poziom niżej.
2: No, generalnie ja bym powiedział, że już zaraz Maciejowi tutaj oddam głos, bo jeszcze nie daliśmy się tu wypowiedzieć, ale chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że trener, właściwie zły wybór trenerów w Rakowie to jedna, ale też prawda jest taka, że kadra Rakowa od dawna no jest zbiorem zazwyczaj piłkarzy, którzy bardzo się zasiedzieli w Rakowie, którzy grają tutaj od 4-5 lat nawet, a już nie dają do końca tego, co dawali. Najlepszym przykładem jest Giancarlo Silva, który w meczu z Hajdukiem popełniał straszne błędy, a w meczu z Jagiellonią sprokurował 2 karne, więc chyba to jest najlepszą odpowiedzią na to. Tak samo bardzo symptomatyczna była sytuacja ze zmianą Michaela Ameją, który swoją drogą prawdopodobnie odejdzie z Rakowa, który po prostu zszedł przypadkowo, że tak powiem, z tego, z boiska. No, Raków jest na bardzo dużym rozdroszu.
3: Nawet poza boiskiem się nie zgadza. No i też Patryk Maku, który był jednym z lepszych graczy Rakowa na początku sezonu, już przestał tak aż tak bardzo puszczać. Emreli trzyma w miarę fason, on się może akurat podobać, nawet co nie bramkę strzeli, ale obrona też ucieka, bo 3 bramki z Hajdukiem, 5 bramek z Jagiellonią, no coś nie gra, ale ty, Wojtek, powiedziałeś, że Raków źle wybiera trenerów, tak?
2: Tak, chodzi o to, że Raków ciągle wybiera tak zwanych trenerów z grupy Destruktor, albo Konstruktor, Deduktor. Ja tak, jeden pies. Wiadomo, o co
3: ale
2: chodzi.
3: Tam przecież, a to nie było tam, że ludzie tam się nie kłócili na X-ie, że Tomczyk nie był w grupie Deduktor, bo tam nie było na zdjęciach,
4: teraz,
3: potem było...
4: Teraz nigdy nikogo nie było w tej grupie.
2: Jak wiadomo, grupa Deduktor to jest tylko wymysł was, dziennikarzy. Jak to było
3: mi się wydawało, że komedii. Zastąpienie Papszuna Tomczykiem to jest taki... Mi się wydawało, że to jest taki dobry ruch, bo to jednak taki trener, który grał bardzo podobną formacją jak Papszun, tak. Trochę inną, bardziej taką ofensywną piłkę. Wydawało się to dobrze, bo to on chyba był wcześniej asystentem w... Nie, on chyba nie był asystentem w Krakowie.
2: Nie był, ale no był jest częstochowy. On jest częstochowy po prostu.
3: Tak. I potem wybór... Kroczek miał być trenerem tymczasowym, z tego się orientuję, ale no pod koniec tamtej kampanii nie dał argumentów za tym, żeby go zwolnić, bo raczej wyglądał lepiej niż gorzej.
2: No i uważam, że te wszystkie ruchy, które robił Raków, one były teoretycznie dobre, no bo to byli trenerzy, którzy pasowali do tego, jak Raków grał, jeżeli chodzi o formację, jeżeli chodzi o samo takie, no jak wiecie, o co chodzi, że jak tak, jest Raków, tak, tak. To mamy przed głową ten, tak, co kto ogląda mecze.
3: 3-4-3.
2: Tak, taki obraz konkretny, jak ma to wyglądać i się wydawało, że to jest dobry krok, ale jak widać po prostu ci trenerzy nie są Markiem Papszunem po prostu i prawdopodobnie to, co może zrobić najlepszego Raków, to zatrudnić trenera, który odpapszuni Raków.
3: No, mi się wydaje, że to jest taki ideal, taki od, nie wiem, trenera, który ma, nie wiem, 55 lat z Czech, co awansował tam 10 lat temu ze Spartą Pragę do Ligi Mistrzów i teraz by to poukładał. Nie wiem, czy Dawid Szulczyk jest osobą, która to poukłada, bo to jest osoba, która jeszcze była w sztabie chyba nawet Marka Papszuna, o ile się nie mylę, jak on
2: Dawid Szulczyk był tak w sztabie, po zwolnieniu z ruchu dołączył do tego sztabu.
3: Dawida Szulczka znam, no nie znam go osobiście, ale kojarzę go dosyć dobrze, bo oglądałem praktycznie wszystkie mecze, które prowadził jako trener pierwszej drużyny w Ekstraklasie, jak był szkoleniowcem Warty Poznań. I to Warta wyglądała tak, że tutaj było ponad stan, wyglądało to dobrze, ale to jest raczej chyba defensywny, ale on mówił, że on lubi też grać ofensywnie, ale no nigdy tego nie było widać. Ale można mu na pewno powiedzieć o nim to, że zawsze, generalnie bardzo często Warta, jak grała za niego, to była bardzo dobrze pokazana w defensywie i tam się dużo rzeczy zgadzało i też było dużo tych przebłysków ofensywnych, niekonwencjonalnych pomysłów. Warta potrafiła grać w 3 różnych systemach gry podczas jednego spotkania, czy to na odwróconych wahadłowych, czy na 4, czy nawet na 5 obrońców. Raz z Lechem nawet na 6 obrońców wyszła Warta Poznań. Dużą wagę przykłada też do gry defensywnej. Pamiętam, że kiedyś Michał Kopczyński mówił, że na jednym z treningów przez całe 1,5 godziny bronili strzały za pola karnego na wślizgach, więc to jest bardzo znamienne. Ale czy on to tak poukłada? Nie wiem, ale ja dałbym mu szansę, bo przecież w pewnym momencie to był jeden z najlepszych tych młodych polskich trenerów i był bardzo hype'owany przez całe środowisko.
2: Najbardziej tak.
3: Ale nie wiem, czy są trochę za duże buty dla Dawida Szulczka, ale jak on nie wypali, to mi się wydaje, że to już tylko pomoże taki doświadczony trener, co zjadł sobie zęby
4: taki,
3: już.
4: Taki Mourinho w mikroskali.
3: O, Maciej
2: Skorża, to jest taki jak Mourinho w naszej polskiej skali, ale nie pod względem grania, tylko
3: aury.
2: Aury, tak, dobre, świetne słowo. Ja myślę, że on byłby dla Rakowa dobrym trenerem.
3: Do dzisiaj pamiętam, jak
2: spaprzynałem
3: tam się, jak Mourinho z Guardiolą tam się zaczepali na ławkach rezerwowych.
4: Może pan Świerczewski czeka, aż Jana Urbana wyrzucą w reprezentacji.
3: A podobno Brzęczek odrzucił ofertę od Rakowa.
4: A Brzęczek też, nie wiem, jak
3: no teraz Brzęczek, to wiesz, teraz to jest jeden z lepszych polskich kierowców.
2: Ale to wspomnieć, że Brzęczek był trenerem Rakowa, jak Raków grał w drugiej lidze przed Papszunem,
3: no,
2: więc...
3: Było mega dużo tych memów i tak dalej, że to właśnie on położył te fundamenty pod tym wielki Raków.
2: Tak, ale jeszcze kwestia Rakowa jest taka, że... A właściwie trenera Szulczka, no oni wszyscy to jest...
4: Trzech
2: Dawidów, którzy się ciągle mylą. No, ja myślę, że po pierwsze... Tak humorystycznie dodam, że chyba trener Rakowa musi mieć na imię Dawid, jak widać. A drugie, że wydaje mi się, że Szulczek no jednak też nie jest trenerem na Raków, bo to jest kolejny właśnie przedstawiciel słynnej grupy Destruktor.
3: Deduktor.
2: No ja mówię specjalnie tak, więc wiesz.
3: Ale co jest takiego
4: Destruktor.
2: Destruktor.
4: No, ale David Moyes powinien być trenerem Rakowa.
3: No to za chwilę możemy sprawdzić.
2: Tak, ale chodzi o to, że, on że po prostu to jest kolejny przykład trenera właśnie, który ma być nowym papszunem, a według mnie po prostu Raków musi nie mieć nowego papszuna, tylko nowego trenera, który wprowadzi nowe spojrzenie.
3: Musi wykupić z Legii starego papszuna.
2: Albo czekać, aż go wywalą, o co albo może być nie blisko.
3: Potem jak Marka Popszuna zajmie się trenowaniem piłkarzy i wtedy go zatrudnić.
2: No, to jest jakaś myśl. No dobrze, to co, jeszcze grał Górnik. Wiemy, że Górnik no, raczej po pierwszym meczu nie był faworytem drugiego, chociaż 3-2 wynik stwarzał jakieś tutaj możliwości, ale no one zostały dosyć szybko, brutalnie zamknięte, no bo 4-1 to było pewne zwycięstwo Monako, aczkolwiek jednego gola dla Górnika nie, sędzia nie uznał z niewiadomych przyczyn.
4: Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie uznał. Natomiast...
2: No nie o to mi chodziło. Chodziło po prostu o sam mecz.
4: O sprawiedliwość. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale no generalnie, jeśli chodzi o Górnika, no tak, to było do przewidzenia. Trochę też trener Gasparik, wszystkie osoby, które popadały w jakąś taką hura optymistyczne nastroje przed tym spotkaniem i miało jakieś wielkie nadzieje na super sensację, ostudził ten zapał. Wydaje mi się, że zrobił dość rozsądnie. Górnik Zabrze no, w tej ścieżce eliminacyjnej miał dużego pecha i tak naprawdę mógł pokonać tylko Ferencvaros i tak naprawdę jedyny zarzut do tego do Górnika mam za skuteczność w drugim meczu z Ferencvarosem, bo ten mecz był do wygrania, natomiast no już później, gdy gra o Ligę Europejską, o Ligę Konferencji Europy była z AS Monaco, no to cóż, praktycznie pewnym był fakt, że Górnik jest skazany na to odpadnięcie. Wcześniej to Fenerbahce, również trudny przeciwnik, więc myślę, że Górnik bardzo ucierpiał na tym losowaniu. Myślę, że to jest zespół, który jest dopiero w fazie budowy, bo tak naprawdę dopiero niedawno przeszedł z rąk też miasta w ręce prywatne. Widać, że jest pomysł na budowę tego klubu i że Górnik ma szansę na dłużej zakotwiczyć w czołówce Ekstraklasy, co cieszy, bo to jest klub z ogromną historią. I myślę, że nawet jak nie w tym roku, to za rok albo za dwa lata na spokojnie Górnika w konferencji zobaczymy.
2: Tak, Górnik jak na to właśnie, że jest w fazie budowy, już osiągnął sporo, bo jest wicemistrzem Polski, zdobywcą tak pucharu z zeszłego sezonu. Grała też jeszcze Jagiellonia, o tym meczu też chyba nie będziemy mówić zbyt dużo, a jeszcze Maciej chciał coś powiedzieć.
3: No o Górniku, bo chciałem powiedzieć, że no faktycznie, tak jak mówicie, no to losowanie tu bardzo, bardzo no, trafia i no, najgorzej jak mogli, bo faktycznie no Monaco, no wiadomo, to jest duża marka, no prawda, to jest najmocniejsze Monaco od czasów Kamila Glika, więc będą jednym z faworytów do wygrania tej Ligi Konferencji niepolskiej, bo nie ma żadnej polskiej drużyny, to akurat jest skandal.
4: To prawda.
3: Jestem
4: to
3: bardzo zażenowany jako kibic polskiej piłki, trzeba coś z tym zrobić. UEFA powinna ponieść nieodwracalne konsekwencje za to,
4: tak,
3: co się stało.
4: Tak, powinniśmy mieć pewne miejsce w konferencji, tak, zasługi, jako jedyny kraj, który zgodził cztery drużyny.
2: Zdecydowanie zgoda, że tak powinno być. Miejmy nadzieję, że jak już prezesem FIFA będzie, przepraszam, nie UEFA, tylko FIFA, ale Dariusz Mioduski, to tak zostanie zagwarantowane i będzie miał na to jakikolwiek wpływ. Tak jak mówiłem, jeszcze Jagiellonia grała, o tym meczu nie będziemy chyba zbyt dużo się rozwodzić, to wygrała 2-1, mecz bez historii.
4: Siemieniec top, po prostu.
3: Tak, piłka dokładnie. Chodziła, piłka cieszyła, byleby tak. Ich tak nie cieszyła jutro w Poznaniu.
2: No, zobaczymy jutro, przekonamy się. A propos Jagiellonii, Rakowa, no ogólnie naszych wszystkich pucharowiczów, to za chwilę sobie powiemy o meczach właśnie w Ekstraklasie tych drużyn, bo tak się złożyło, że walczyły w ten weekend ze sobą.

0: Radio Meteor.
1: Ilia Szkurin Show, od tego chyba zaczynamy, tak? Bo nie
2: Tak.
1: Z wami tylko nie skonsultowałem, zajęłem się zbyt bardzo.
2: No właśnie skonsultowaliśmy to wcześniej.
1: Ja ty już byłem moimi myślami w Betclic pierwszej lidze. Ale tak, no Ilia Szkurin zagwarantował zwycięstwo. W sumie może powiedzieć, że w pojedynkach też sobie była spora nieprawda, bo jeszcze innych 10 kolegów biegało na boisku w koszulce GKS Katowice. Górnik miał w tym meczu swój moment. Dokładnie swoje 2 minuty, kiedy zostrzeli jedną bramkę i potem od razu drugą bramkę. Ale koniec końców uciszył ich Ilia Szkurin i chyba można powiedzieć, że fajny meczek, tak naprawdę jak taki piłkarsko.
2: Na pewno był to mecz stojący na dosyć wysokim poziomie, no bo w końcu zmierzyli się dwaj pucharowicze i jeden wicemistrz Polski i drugi no to zdobywca 5. miejsca, więc całkiem wysoko. No na pewno Górnik, który prowadził, no stracił to zwycięstwo i to jest na pewno duża porażka jednak dla Górnika, no bo mimo wszystko to był faworytem tego spotkania i ja uważam, że musimy przede wszystkim tutaj pochwalić właśnie Ilię Szkurina, ponieważ no wiemy, że w Legii wyglądało to mocno średnio, nie strzelał tych goli za wiele, w GKS-ie też tych goli nie było bardzo dużo, ale może w końcu ten mecz jest zapowiedzią do tego, że wróci do strzelania takiego jak w Stali Mielec, gdzie jak wiemy strzelił kilkanaście tych goli i był dosyć skuteczny. Ja bym chciał jeszcze bardzo pochwalić Bartosza Nowaka, bo Bartosz Nowak w tym meczu miał 2 asysty. Po raz kolejny.
1: Trzyma wysoki poziom, widać, że...
2: Ale do reprezentacji nie był za stary.
1: Ale zobaczymy jednego powołania. No tak, nie, chyba za jakieś 2-3 tygodnie będą powołania, więc będzie o czym rozmawiać. Będzie na pewno dużo emocji, bo jest sporo kandydatów do gry w kadrze, co może nas bardzo cieszyć. To mówię tak w ogóle nieironicznie, bo mam takie wrażenie, że dużo Polaków jest w formie i nadaje się do zagranicy i nawet w Polsce. Mi też się podobał środek pola
3: drużyny.
1: O, no ale Kapustka no, paradoksalnie się broni grą.
2: W ostatnich kilku meczach niestety przestał się już bronić grom, ale generalnie tak. No i w porównaniu do tego, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, i tak wygląda to nieźle. Wracając do tego meczu...
1: A to ja tutaj mówiłem, zgubiłem myśl. Wolski i Kowalczyk. To jest bardzo dobry środek pola. Wyglądają są bardzo dobrze. Kowalczyk zabycia tyły i Wolski przez to ma więcej możliwości do gry ofensywnej, na co bardzo dobre wychodzi GKS-owi. Katowice w ogóle powód Kowalczyka był bardzo potrzebny i dla GKS-u szkoda, że on wrócił tak późno na te eliminacje do europejskich pucharów, bo chyba w meczu z drużyną z południowej części Europy chyba dopiero wchodził z ławki i tam nie zaczynał w pierwszym...
2: Południowej części Europy? Chyba masz na myśli składzie. Pewne państwo, które się mieści na terenie Palestyny.
3: Może chodziło o Żylinę, bo to też jest trochę południe.
1: No, no, od Polski tak.
3: To teraz nie wiadomo. Żylina czy Hapoel?
1: To już trzeba sobie wydukować. Nie, chodziło oczywiście o Hapoel, bo chyba na Żylinie jeszcze tego nie było w kadrze, nie byłeś w stanie grać w piłkę. Też resta wygląda bardzo przyzwoicie. Generalnie GKS się bardzo fajnie ogląda i myślę, że mogą zrobić duże rzeczy. Czyli myślę, że dla GKS-u byłoby dużą rzeczą znowu zagranie zajmie w eliminacjach do Ligi Konferencji i myślę, że są w stanie to zrobić, bo kadry mają naprawdę fajne. Myślę jak rok temu, bo jest wyrównana, jest zawodnicy na każdej pozycji, ale doszło w tym roku kilku zawodników, którzy się wyróżniają indywidualnie i wzmacniają tą rywalizację, jak i całą kadrę. A no... W sumie to tyle, bo to jest, Kobylak potrafi w miarę dobrze bronić.
2: Ona jest ta kadra, moim zdaniem, jednak mocniejsza decydowanie niż w zeszłym sezonie.
1: No tak, sezonie, to na pewno, ale jest wyrównana.
2: Jest wyrównana, to prawda też i na pewno ja bym powiedział, że ta kadra jest, może to jest taki hot take, ale jest to kadra mocniejsza niż kadra Legii, uważam. Ja tak uważam, że jest to kadra mocniejsza niż kadra Legii, bo Legia nie ma na przykład Bartosza Nowaka.
1: Na papierze?
3: Że do gry w piłkę lepiej mieć GKS pod sobą niż Legia.
2: Właśnie, no czyli można powiedzieć, że się zgadzam.
3: Że piłkarsko jest
1: a ja bym powiedział, że kadra Legii lepiej wygląda.
2: Może faktycznie pod względem takiej głębi tak, ale nie ma w Legii
1: nie,
2: Bartosza
1: głębi może, czy nie, Legii nie ma głębokiego składu, ale...
2: No widzisz, to dlaczego tak uważasz?
1: Legia ma po prostu na danych pozycjach zawodników, którzy są lepsi, bądź można ich z nich
2: polemizowałbym, ale
1: wycisnąć, bo mi się wydaje, że ludzie, którzy grają w GKS-ie, z nich jest już wszystko wycięte nam na maksa, że oni są już najlepsi, jacy mogą być, to jak, nie wiem, Lukas Klemens, Jędrych, Kobylak, Wolski,
2: ja
1: Nowak,
2: uważam,
1: czy...
2: że piłkarze z Legii też są najlepsi, jaką mogą być, bo oni są po prostu słabi.
1: Wiesz co, no na przykład, no teraz tej, nie wiem, wiem, czy możemy mam przeżyć takie dywagacje wchodzić, ale na przykład mi się wydaje, że Kamil Piątkowski, z niego można o wiele więcej wycisnąć.
2: Tutaj zgoda,
1: idąc po pierwszym składzie, to z Augustyniaka, no może już Augustyniak więcej z niego nie wyciśniesz. Dezel to jest zawodnik, który się w miarę dobrze zaczął, teraz jest tak średnio, ale jest jakiś tam potencjał, jest młody. Vinagre to na pewno w tym sezonie ma potencjał sprzedażowy bardzo duży, gra bardzo dobrze w show, jak pomimo swojego wieku też wygląda bardzo przyzwoicie. Kapustka lepszy już nie będzie, ale nadal trzyma poziom przyzwoity. Sefcik chyba gra w pierwszym składzie, jeśli nie mylę. To o nim to nie powiem zbyt dużo, bo zbyt dobrze go nie znam, ale no też mi się wydaje, że jakiś tam potencjał jest. I ofensywnie też mi się wydaje, że Adamski i Zjawiński mogą być tylko i wyłącznie coraz lepsi. Jeszcze jest przed nimi wiele, mam nadzieję, że dużych rzeczy dla polskich
2: piłkarzy.
1: No może nie odejdą do jakiegoś Sunderlandu za 15 milionów euro, ale mogą spokojnie być topowymi napastnikami jak na polskie realia. Masz też kilku młodych, jest na przykład Wojtek Urbański.
2: Przy tym tenerze to nie ma znaczenia.
1: No to też prawda, ale no ja bym jednak, mi się wydaje, że kadra Legii jest na papierze najsłabsza od kilku lat, ale i tak wygląda w miarę przyzwoicie.
2: Okej, no powiedzmy, że rozumiem twoją argumentację, nie chcę tu się też rozwodzić, bo to nie jest w tym momencie, no to ja nie ma czasu na to, ale no jednak uważam, że
1: musimy zrobić specjalny program, że jak jest na pewnym kanale Poznań kontra Warszawa, powinniśmy mieć Warszawa...
3: Warszawa kontra Katowice.
2: No, co prawda ani ja nie jestem z Katowic, ani Maciej nie jest z Warszawy, pomyślimy o tym. Być może w jesiennej ramówce Radia Meteor taki program się znajdzie.
1: Blok 15-metrowy.
2: Generalnie ja się zgadzam, że może potencjał mają większy, natomiast w tym momencie czysto pod względem formy lepszy jest GKS i ci piłkarze są po prostu w lepszej formie, a GKS gra atrakcyjniej dla oka.
3: Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dużo GKS-owi dało to, że Rafał Górak przestał wystawiać do pierwszego składu Marcela Wędrychowskiego.
1: Oj, to na pewno.
3: Jest tam Irka po prostu.
2: No Irka jest lepszym piłkarzem.
3: A Irka robi swoje i tak, jest lepszym piłkarzem, mimo że nie wyeliminował Legii z eliminacji do europejskich pucharów, to,
2: a
3: to
2: szkoda.
3: Generalnie, może to w tym sezonie nas czeka. Nie zdziwiłbym się.
2: Być może.
3: Podejrzewam, że może Wędrychowski drugi raz.
2: Nie, zobaczymy w maju przyszłego roku. W każdym razie Irka chociażby strzelił bardzo ładnego gola, chociaż nieuznanego w tym meczu. O ile się nie mylę, chyba to był Irka właśnie. No, myślę, że wyczerpaliśmy temat tego spotkania, a za chwilę powiemy o drugim hicie tej kolejki. W sumie dzisiaj o samych hitach mówimy, no bo mecz Widzewa z Lechem też był hitem, tak, można jest powiedzieć. A za chwilę powiemy o spotkaniu, które zawsze wzbudza dosyć duże emocje, mianowicie Rakowa z Jagiellonią. No, a tym razem był to mecz, chociaż nie wyglądało to do pewnego momentu, dosyć jednostronny.

0: tak na basie śpiewa Zara Larson. My tutaj wielcy fani oczywiście, a teraz jak najbardziej, a teraz powiemy sobie o chyba tym największym hicie tej kolejki, czyli meczu Jagiellonii z Rakowem w Częstochowie. No i ten mecz zaczął się prowadzeniem Rakowa, dosyć niespodziewanie patrząc na to, jak obydwie drużyny ostatnio wyglądają, no ale niejaki Jean Carlos postanowił się z tym zająć, no i Jagiellonia dostała rzut karny 1-1, no i potem udało się wyjść na prowadzenie przed przerwą, no i potem jednak Raków wyrównał, a gola strzelił Jakub Jędyka, który w ogóle nie dostawał praktycznie szans wcześniej. To jest też pytanie z archiwum Mix, dlaczego?
1: No bo jest młodym.
0: A, no tak. No, czyli Dawid Kroczek, po prostu duch Marka Papszuna w niego wstąpił i do tego nie dawał szans Jędryce. No, ale
1: Polacy powinni się ogrywać w pierwszej lidze.
0: Zgoda. Ale potem, no to już był koncert Jagiellonii.
2: No tak, myślę, że i koncert Jagiellonii, i Raków tam ustawił i scenę, i mikrofony pod ten koncert, żeby Jagiellonia mogła go dać, bo to, co medaliki wyczyniały w defensywie, to naprawdę wyglądało tragicznie, te popisy, potyganie się o własne nogi, tak naprawdę obrońcy Rakowa działali tak chaotycznie, że naprawdę się ciężko na to patrzyło.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że obrońcy Rakowa w tym sezonie po prostu nie umieją bronić, bo to wygląda tak, jakby bez Marka Papszona oni po prostu nie umieli bronić.
2: Tak, bardzo możliwe, że tak jest. Kolejny też słaby mecz z Joana Carlosa, co też nie powinno dziwić.
0: No i Trelowski zawalił dwie bramki.
2: Tak, też jestem w ogóle zdziwiony, co się stało z Trelowskim, bo nie, mam wrażenie, że też polskich bramkarzy, że jak się wydaje, że jest jakiś dobry, to też dopada jakiś dziwny wirus i też jestem w szoku.
0: Dostosował się do formy drużyny po prostu.
2: Może. Zobaczymy, jak będzie grał u trenera Dawida Szulczka. Na razie to nie wygląda zbyt dobrze. No, jeśli chodzi o Kacpra Trelowskiego, bym bardzo zaskoczony, bo nie wpadłbym na to, że tak stabilnie broniący bramkarz złapał aż taki dołek. Wyszło, jak wyszło, mieliśmy dwie różne zderzenie takich dwóch różnych koncepcji drużyn, bo po jednej stronie właśnie Raków, który ten projekt, który znalazł się na naprawdę solidnym zakręcie.
0: No, największym od awansu do Ekstraklasy.
2: Z
0: właściwie
2: pewnością. A po drugiej stronie Jagiellonia Białystok, która z kolei teraz właśnie była na takim drobnym zakręcie, jeśli chodzi o mniej więcej, jeśli chodzi o zimowe okno transferowe.
0: Wtedy... No, wiosna też nie była zbyt
2: dobra. No tak, ale gdzieś tam powiedzmy dowieźli swoje, no bo mieli miejsce gwarantujące grę w eliminacjach do Ligi Europy, trzecie miejsce. Widzę, no trudno mówić też o złym sezonie, zwłaszcza patrząc na to, jakie mieli skrzydła, a teraz z kolei na tych skrzydłach Jagiellonia ma problem bogactwa. Te transfery wyglądają coraz lepiej. Nie spodziewałem się, że Nick Prelec będzie taką maszyną w ofensywie, co będzie strzelać gola za golem. Jesus Imaz gra dobrze, cała Jagiellonia to też jest w stanie jej całkiem sporo dać swoim doświadczeniem. Obiecująco wygląda Eryk Kozłowski, no niesamowity walczak, to też w środku pola jest bardzo istotne. Z tyłu też, no może jest troszeczkę gorzej, ale też się zgadza coraz więcej. Wrażenie, że Kobayashi wykonał bardzo duży postęp względem tego, co było w poprzednim sezonie. Tak więc wydaje mi się, że ten mecz tak po prostu musiał wyglądać. Nic dziwnego, że po nim Dawid Kroczek został zwolniony z Rakowa Częstochowa.
0: No, w tym właściwie Jagiellonia, mogę tylko powtórzyć, że w Jagiellonii nie ma po prostu piłkarza, który by aktualnie źle wyglądał. No, Kamil Wiświak jest kontuzjowany chyba nadal, więc o nim tak nie mówimy. Nie, już nie jest, przepraszam. Wszedł w tym meczu z ławki, ale no umówmy się, że
1: dobrze
0: wyglądał. Takich skrzydło... Okej.
1: Okay. W pressingu o to mi chodziło.
0: Słuchaj, okej. Okay. Ale chodzi generalnie o to, że przy takich skrzydłowych, jakich będzie miała teraz Jagiellonia, to on sobie nie pogra, myślę, raczej. Z całym szacunkiem dla Kamila i sympatią. I ja bym powiedział, że aktualnie można się zastanawiać, że czy skrzydłowych lepszych ma Lech, czy Jagiellonia. Na papierze. No Lech, okej, okay, Lech, ale wiecie o co chodzi, że można taką dyskusję podjąć, bo Jagiellonia obok Lecha ma tych skrzydłowych aktualnie najlepszych w Ekstraklasie, bo to są naprawdę, wydaje się, jakościowi zawodnicy, a też chyba jeszcze ma jeden dołączyć, jeśli się nie mylę.
1: Jagiellonii.
0: Tak, do Jagiellonii.
1: Tak, coś było.
2: Wiem, że chyba Cyrkowicz został już...
0: Tak, właśnie Cyrkowicza miałem na myśli.
1: O, no to
0: on jest nowym piłkarzem, co udowodnił już w Lechii.
2: Tak, tak, tak. No sprawdzony w lidze, więc zobaczymy, jak też system Jagiellonii sobie poradzi, ale wydaje mi się, że pod ręką Adriana Siemieńca to powinno jak najbardziej wypalić. No i myślę, że Jagiellonia jest na świetnej drodze, żeby powalczyć o Mistrzostwo Polski w tym sezonie i też pokazać się z dobrej strony w Lidze Europy.
1: Kamil, jak sprawdziłem, miał dwa kontakty z piłką, jedno podanie celne, na jedno stopa.
0: Kasa, to jest to, czego oczekujemy od stopera, od stopera, brawo Wojtek.
1: Właśnie
0: od skrzydłowego.
1: Ostatnim kreksie się z Wojtkiem, ja się zachwycałem, że jak i Kobayashi i Montoya zrobili progres, bo faktycznie Kobayashi jest bardzo solidnym stoperem na polskie raje, tak samo Montoya, który też wygląda bardzo dobrze.
0: To jest bardzo solidna para.
1: Tak, no dobrze wyglądają, tak samo mówiłeś, Erik Kozuty jest kolejny potencjał sprzedażowy, no zobaczymy, kto tam kolejny się, mówiąc kolokwialnie, zrespi w tej Jagiellonii. Mnie też zaskakuje Prelec, jestem najszczególniejszym fanem Prelca, bo ja myślałem, że będzie taki napastnik, taka, mówiąc kolokwialnie, znowu kłoda, która by nie stała z przodu tej piłki, tylko zbijała, a on jest dobrym zawodnikiem, naprawdę.
0: Nick Prelec jest po prostu świetnym przykładem na to, że nie należy wyciągać wniosków z po prostu ze stereotypu, że tak powiem, no bo
1: prawda.
0: Wydawało się, że po jego wyczynach raczej nikłych w Championship, że to będzie drugi Mileta Rajović.
1: Ja też, co do Rakowa, to ja sobie myślę, że sobie myśli Marek Papszun, jak sobie odpala tabelę i patrzy, Raków ostatni, 4 punkty, 0 zwycięstw, 0 remisów, 4 porażki, wszystko na czerwoności świeci.
0: Niestety,
1: oczywiście można powiedzieć, że Raków ma 2 mecze zaległe, gdyby to Legia miała te 2 mecze zaległe, to już by wszyscy dopisywali 6 punktów, tak jak to się robi zwykle, no ale śmiem wątpić, tak będzie z Rakowem, szczególnie, że teraz Raków gra ciężkie spotkanie z Górnikiem jutro, o ile się nie mylę,
0: tak.
1: Więc rywal z górnej półki. Zobaczymy, czy Dawid Szulczyk zdoła coś z tego wyciągnąć. Mi się wydaje, że nie. Raków jest schematyczny, wygląda to bardzo źle, ale o tym już chyba mówiliśmy. Ja już nie będę tego po raz kolejny maglował i powtarzał. I też nie wiem, jak z Imazem, bo zszedł w tym meczu z kontuzją w przerwie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo to jest naprawdę bardzo ważny zawodnik, no, którego będzie, jest ciężko zastąpić, bo nie ma takiej typowej dziesiątki na zmianę w Rakowie na ławce.
0: W Rakowie?
1: W Jagiellonii. W Rakowie też tam nie ma.
0: W Rakowie to niczego nie ma.
1: Teraz będzie ten Diaby Fadiga w tej Jagiellonii przynajmniej taką właśnie taką
0: ciężką. Tak, przydałby się.
1: Mogliby się wymienić z Dawida Drachala.
2: Powtórkę zrobić.
0: Tak zwany outstanding move, można powiedzieć. No dobrze, a jutro mamy, tak jak już zacząłeś mówić, 2 mecze zaległe, Raków Górnik i Jagiellonia Lech, i my sobie tradycyjnie jakieś tam mecze, jak to się mówi, no typujemy, to teraz sobie wytypujemy 2, to najpierw może te 2, Maciej, zapraszam.
2: Jakie mecze, przepraszam?
0: Jagiellonia Lech i Raków Górnik.
1: No dobrze. Teraz Wojtek, nie będę ukrywał, zaskoczyłeś, bo nie wiem,
0: tak
1: co ja mam.
0: Tak sobie pomyślałem.
2: Nie wiem.
1: Kurczę.
0: Nie wiem, no i to jest odpowiedź.
2: Łatwiej byłoby, jakby Wisła Płock Zagłębiem grała.
1: No to akurat prawda, wiesz co? Mi się wydaje, że Lech będzie strzelał bramki, ale jego ja też jakąś bramkę strzeli. Mi się wydaje, że może być jakieś na przykład, załóżmy 3-2 dla Lecha i mówię tak, to... poważnie tak myślę, bo mi się wydaje, że tak właśnie może być. A Raków gdzie gra z tym Górnikiem? Bo to jest bardzo ważne.
0: To
1: jest twierdza. Jak wiemy...
0: Właśnie widać.
1: Jak wiemy, drużyny były już Marka Papszuna. Mi się wydaje, że Górnik tam wygra 2-0, a ja tutaj tak się wahałem, bo ja myślałem, że będziemy typowali na przykład mecze Pucharu Polski. Z jutra na przykład widzę Łódź 2, Polonia Bytom. Ja już byłem z tym gotowy.
0: No, niestety cię muszę rozczarować, ale jeszcze sobie dzisiaj powiem o Pucharze Polski, jednak Ziemowit musi teraz wytypować.
2: Dobrze, no to Raków, Górnik, wydaje mi się, że 3-1 dla Górnika, Lech, Jagiellonia, wydaje mi się 2-2.
0: Ja liczę na to, że mecz Lecha z Jagiellonią będzie atrakcyjny, dlatego że wydaje mi się, że najlepsze polskie drużyny tam będą występować i myślę, że będzie 2-2, dlatego że jest to, no to są, uważam, drużyny aktualnie w tym momencie na tym samym poziomie, które gwarantują atrakcyjną piłkę, a co do meczu Rakowa z Górnikiem, no to Górnik wygra, myślę, 3-1 i myślę, że dosyć zgodnie tutaj wytypowaliśmy.
1: To, czyli wiemy, że Raków wygra, a mecz Lecha będzie nudny. Brawo.
0: Okej. Okay. Dziękujemy. Dziękujemy, Keks. Ja chciałbym teraz, żebyśmy przeszli jeszcze do Pucharu Polski, dlatego że w ogóle o tym nie wspominaliśmy. A tu się bardzo ciekawe rzeczy wydarzyły. Na przykład Rafał Ulatowski zapłacił posadom za przegraną Zagłębia z Siarką Tarnobrzeg. To jest dosyć nietypowe, żeby dyrektor sportowy tracił pracę po przegranej jego zespołu dosyć kompromitujące.
1: Szczególnie, że to ciekawe. Był spad w miarę zdrowy ten mecz wystawiony, więc nie wiem, co tam się stało.
0: Widocznie to Rafał Ulatowski był prawdziwym trenerem Zagłębia.
1: Bo chodziło o to, że może słabych zawodników ściągał do szkółki, to przez to.
0: No pewnie tak. No, generalnie no, jest to kompromitacja.
2: Szymczaka ściągnęli.
0: Tak, Szymczak na przykład nie wykorzystał bardzo dobrej sytuacji w tym meczu. No,
2: boję się, że się nie odblokuje już.
0: Ja mam też takie niestety wrażenie.
2: Tylko mógł grać, tylko dobrze grał przy wczesnym rumaku i po prostu musi mieć cały czas wczesnego rumaka.
1: Za grał na skrydle.
0: I w GKS-ie Katowice za pierwszym razem.
2: No, co dużo...
1: I w Celiotce pewnie dużo bramek strzelał.
2: To jednak może jest szansa, chociaż młodszy nie będzie, więc w Celiotce już nie zagra. Ale może jeszcze pod Rumakiem, albo pod Van den Bromem raczej nie, ale pod Mariuszem Rumakiem może jeszcze będzie mu dane zagrać. No tak, jest to ciekawa sytuacja związana z Zagłębiem Lubin, ale no, ten model zarządzania klubem jest... dużo wątpliwości wzbudza. No, Zagłębie Lubin jest pod butem KGHM-u. To zarządzanie jest specyficzne. Też dobrze pamiętam z któregoś z wywiadów o tych zgodach zarządu KGHM-u, że jak Zagłębie chce kupić piłkarza za więcej niż 1,5 miliona, to musi mieć być zgoda tam akcjonariuszy.
1: Tak, to chyba tak. Michał Żywaków mówił.
2: Tak. No jest to bardzo, bardzo, bardzo pokręcone i też jest dla mnie fenomenem, że ten klub się tak długo trzyma tak wysoko. No ale no, zobaczymy, jak to Zagłębie sobie będzie radzić. No, wydaje mi się, że tutaj gdzieś jakaś walka, utrzymanie raczej będzie, nic więcej. No, ale z dobrych wiadomości Marcel Reguła u nich zostanie, a na nim się opiera jakość tego klubu, więc podejrzewam, że jeżeli coś zagwarantuje utrzymanie, to właśnie obecność Marcela Reguły w składzie. Cóż, ale Legia też odpadła, przegrała 3-0 z Motorem Lubin.
1: To był
2: Lubin.
1: W ogóle hit, bo Legia przecież była rozstawiona z numerem 1, a Motor z numerem 2.
0: Właśnie, no tutaj myślę, że to jest ogromna niespodzianka, chociaż to był, tak jak mówisz, mecz drużyn czołowych w Polsce, jak rozstawiono z numerem 1 i 2.
1: Tak, stajemy tutaj Marka Paprzyna, który był niezadowolony, no, ale Legia, no powiem szczerze, tego meczu nie oglądałem, ale
0: ja oglądałem
1: patrząc po samym wyniku i opiniach ludzi, którzy na ten temat pisali, którzy ten mecz chyba faktycznie oglądali, to no Legia wyglądała bardzo, bardzo.
0: Ja oglądałem i Legia wyglądała w tym meczu no po prostu beznadziejnie, bo Motor właściwie dwa razy strzelił gola z kontry i mądrze się bardzo, bardzo bronił, ale też to nie było tak, że Motor nie miał w tym meczu innych sytuacji, bo Motor mógł tutaj wygrać nawet 4-0 i wydaje mi się, że to nie byłby wynik nieuzasadniony. Właściwie Legia grała tak samo słabo, jak grała ze Śląskiem, z Koroną, z Piastem w drugiej połowie, więc tutaj mam wrażenie, że znowu możemy mówić o jednak kryzysie w Legii, bo jednak ta gra wygląda po prostu słabo.
1: Szybko poszło od zachwytu.
0: Szybko
1: to jest
0: poszło.
1: Drużyna grająca w piłkę w Polsce do kryzysu.
0: Najlepsza drużyna w Polsce, jak to niektórzy mówią.
1: Wojtek, no szybko tą Legię skreślasz.
2: Tak. Ja jeszcze bym nie powiedział, że kryzys, ale to są takie zalążki kryzysu z pewnością.
0: No tak.
2: Więc zobaczymy też, w jaką stronę to pójdzie. Pierwszy test Marka Paprzuna w Legii Warszawa, zarządzania w takiej sytuacji. Znaczy wiemy, jaka była sytuacja Legii, jak przychodził, ale teraz nowa sytuacja
0: teraz
2: Marka Paprzuna,
0: to jest
2: Paprzuna,
0: już w pełni jego drużyny.
2: Tak. I właśnie w tej pełni jego drużynie to jest pierwsza sytuacja, że musi się zmagać z takimi problemami, z taką serią bez zwycięstwa i też zobaczymy, jak z tego wyjdzie, więc wydaje mi się, że teraz też Legia będzie mogła mieć cięższy czas, a z kolei Motor, no może ten Mariusz Misiura nie jest aż takim złym trenerem.
0: Ja bym powiedział nawet, że jest dobrym, ale no generalnie Motor no nie zaczął dobrze tego sezonu, ale no ja myślę, że wyjdą z tego.
2: Też myślę, że kwestią problemem Motoru w dużej części było to, że bardzo późno się wziął za ściąganie zawodników, potem jak praktycznie stracił całą kadrę, więc Mariusz Misiura też nie miał łatwo, jeśli chodzi o przygotowanie zawodników do sezonu i to logiczne, że trzeba było mu dać więcej czasu, żeby ten Motor zaczął grać na optymalnym poziomie.
0: No jeszcze Wisełka odpadła.
2: Jeszcze Wisła też odpadła. Też jest dużą sensacją.
0: Chociaż z drugiej strony w ostatnich sezonach, poza sezonem, w którym wygrali Puchar Polski, oni ciągle odpadali z jakimiś rywalami albo z niższych lig, albo na podobnym poziomie.
2: W poprzednim sezonie Zawisza Bydgoszcz, teraz Odra Opole. Trochę też dziwnym obrazkiem było oglądanie, jak Wisła Kraków wali w mur, aczkolwiek tutaj nie mówiłbym już o kryzysie, a bardziej o indywidualnych błędach.
0: To nie jest kryzys. Wisła no, trochę tak jak Lech, nie? Że jak ktoś się zamknie, to też nie umie grać.
2: Tak. No i tutaj Odra Opole swoją pracę wykonała na medal.
0: No i też czerwona kartka też totalnie bezsensowna, która zmieniła.
2: Dużo takich indywidualnych głupot, takiego braku dyscypliny, mam wrażenie, zadecydowało o tym, że Wisła Kraków odpadła z Pucharu Polski na tak wczesnym etapie.
1: Tak, tak samo.
0: Dziękujemy
1: ja
0: za
1: to. Ja się skupiłem na innych hitach, my panowie, Górnik Zabrze 2 by przegrał z Olimpią Grudziądz 3-4. To był za hit. W muzie 90. Kasper Jarzec na 4-3 dla Olimpii Strzejów. No, to są prawdziwe hity.
0: W derbach Sokoła wygrał Sokół Kleczew 2-1. To też warto podkreślić.
1: Musiałem wygrać Sokół, nie mogło być inaczej.
0: A jeszcze jedna, a powiedziałem, że Kleczew, a nie że Sokół.

0: bardzo głupio, bo Krakowia wyglądała dużo lepiej od Radomiaka, więc mam wrażenie, że jak Krakowia wygląda gorzej od rywala, to gra robi wynik ponad stan, a jak wygląda lepiej, to koniec końców przegrywa. Jest to jakaś anomalia z tym klubem. Teraz odpadli ze Zniczem Pruszków. Cieszy to, że jest sporo sensacji w tej Pucharze Polski, bo też on po to jest, żeby te mniejsze drużyny mogły się wykazać, żeby móc znaleźć jakieś takie ciekawe osobowości, nowych trenerów, nowych piłkarzy, którzy wcześniej którzy przebijają tą błonę anonimowości, no przez to, że grają na co dzień w niższych ligach, ten Puchar Polski jest okazją dla nich, żeby się pokazać na światło dzienne, żeby poczytać jakieś niekiedy wzruszającej historii, więc taki urok tych rozgrywek i niech będą takie, jakie są, w przeciwieństwie do tego, jak Aleks Haditagi chce, żeby były rozstawienia.
1: Ja nie czytałem jego wypowiedzi, chyba nie zamierzam.
0: A Aleks Haditagi chce, żeby po prostu nie było takich sytuacji, że Legia trafia na Motor w pierwszej rundzie, tylko żeby były sztywne takie koszyki.
1: Czyli w sensie?
0: W takim sensie, żeby drużyna ekstraklasowa nie była w stanie trafić się drużyną ekstraklasową, tylko te drużyny z drugiej ligi albo tych zwycięzców okręgowych
1: Pucharze Niemiec.
0: Polskich.
1: Czyli jak Pucharze Niemiec.
0: Tak, ale to zabiłoby to, co jest sens tych rozgrywek. No jak chcę obejrzeć Legię z Motorem, to już mam 2 mecze w tym sezonie, to nie potrzebuję trzeciego.
1: No tak czy siak, jeszcze jutro Puchar Polski będzie grać, bo to na przykład wielki hit Śląsk Pogoń, a także na przykład Awia Świdnik Wieczysta Kraków. Myślę, że to tam będzie ciekawe. Mecz dwóch nowobogackich drużyn.
2: Nie wiem, który mecz mam wybrać.
0: Mecz przyjaźni.
1: Nie musisz wybierać, bo jeden jest od 14.30, a drugi 20.30, więc możesz je obejrzeć.
2: A Lecha byś wybrał, czy Pogoń ze Śląskiem?
1: Ciężkie pytanie. Rozkminko. Nie no, ja Lecha wybiorę, bo idę na ten mecz po prostu, wiesz. Więc u mnie tego wyboru nie ma.
2: Zawsze możesz sobie usiąść na trybunie prasowej tam, gdzie w środku i tam sobie na laptopie puścić.
1: Chyba jednak podziękuję.
2: Jest tam darmowe Wi-Fi.
1: No, ono czasami nie działa, ale okej. Okay.
0: Ale częściej działa niż na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
2: A to akurat prawda, czyli tak. Zaunie w ogóle nie działa.
1: No dobrze, chyba już wszystko powiedzieliśmy, to co mieliśmy powiedzieć.
0: Prawda,
2: głupotki też.
1: No, to były mądre rzeczy akurat, ale dobrze. To była audycja Kompendium Ekstraklasowych Komentatorów Sportowych w składzie.
2: Maciej Chwaliński.
0: Dziemowit Dziopa.
1: I Wojtek Piasny. Dziękujemy.
0: I dobranoc.
1: I dobranoc.
3: Ufale strzał! Ale szybko krąży piłka. Co za akcja! I tylko w

ulicy kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy

blisko, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, man, pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.

0: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam...
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
3: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Promocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
5: I'm the kind of man that recognizes talent. And when I find it, I put it to work.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Tiger style.
2: Tiger style.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was. I can't help but feel neglected. Changing up the schedule, your calendar refreshing. Time passing, we move on, nobody says shit. How I'm supposed to act when my morals ain't respected? How you supposed to act when your feelings ain't protected? I'm cashing checks just to get some neck and some necklaces. What's next? More turbulence, praying on this plane. Sex

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Promocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.